Ika, Libena, Chalchak, Guatemala, Lina, Ocoban, Kim, Utatkatenka, Isik, Palap, Elebachich, Lina, Kamatkeru, Kajkuisa, Vehículos, Verapaz.